už ma vezú ako v rakvi sklenenej. Už ma vezú ako v rakvi sklenenej.